Anna Maria Bretschner, der Retz, Tobie, a jedna z dalszych serbskich interpret, Korika Helena Jeduszkec. Uwadajcie, to bieszy łopaczny knefy. Wie so sliduj nitko przelatka o serbskiej uczbie. Trójkadla, Rika, spio Helena Jeduszkec. Nimo to słyszymy skupinu Janka Hanka, što radość rinču dała. Ač, serbski rozvoz słuchacz, wieso? A tyś Daniela Hazec nam zaspiewa. Tu iż na niecko jednacze miedzinu po pieczich stłoczył tutun knefy, tak zo zaspiewa nam skupina One Republic.

0: Schulaki a Schulariaki, Schlitzer, Schulu, Wukodja, su Teletnes, Erdnemi pro Anjami nachrige. Wiem dokwanie, kaksonit got schuja, przetoisch pruanski Stress, genie zölen jesa budzisch, 70% am Luji, tak woprucza przepytowania Montrealskie Universite, gie so czas żywienia przeco zasa wo zakończacach pruaniach. Sejdzisch, na przykład w mate pruwaniu, a nie możesz ani jeniczki na rok wuliczyć. Sledżar jominia zozwisuje to z wukonowym czyszczom a strachom przed zryszczeniem. Tu iż staja so praszenie, stu se tute zaklate pruwanskie na roki poprowom w umysli. Katka Pöpelec je za kulisy pruwanią za serbszczynu kuknęła, predehać pak nydom o tym rzeczymoj. Katka, jak husto so tebi w pruwaniach dzieje, smysz jako przed 9 letami z romania maturu.
1: Jenoś zriedka, ale dysz, potem siedzi w moim sonie w auli serbskiego gimnazja, a kapsny liczak sobie nie mam, albo jemu bateria pobrachuje. Jakie pola tebie?
0: No ja sam na pruwania runie tak dere dopomniu, kajż najskierę kujż do drugi też. Tydzień doło wuknycz, na woźnie auli siedzieć, a dysz smiesz podwożki, potem woczynić sobie zapraszasz, sztuje się tute narawki poprom w umysliu.
1: Wo sebie zajmowe je to pola przedmieta serbszczyna. Przetoż inak hać pola niemczyny albo jędrzeszczyny stała so szor w małym kruchu.
0: Haj, w tym nam za pochodzinę nikak wiac pojedasz. Dziakczyna prydy raz Katka. Nitko słyszymy najprydy. Johnia, Mara, ze spiłom hi, hello. Pięć hodzin, 8 a sztucci. Nie do mnie, czesać mięczynu do 6. Dobra, nie przyjebam. Serbski rozwoz.

0: Bujcie!
1: Archa, puła się po łodzie pon, po sztuce ci dniach lala, lada nuach łon, praj!
0: Knieże, dżes my, mam sytu kolebku!
2: Knies, krótka rekny!
0: Syna, ara radzie tu!
1: Nuach, juska, skućcie, przewoda łapie ży!
2: Knies, kaza!
1: Ej, krasa tu cię przy tybi! Szybko skut, a co usłyj, bo tu le łacać się!
0: Lubujcie sam, noszy sam,
2: a nie ma zajcie mnie!
0: Bujcie!

0: Niemski jest na szulu czynić, to je tu chwilu pomyne droje zwiecza, macie za to mieszczą jest 3 a 4 tysac eurami wudać. Pola naszych susodów w Ukraju pak są flepu hustowo wiele tuńcze. Czerla, a što są wymienienia za niemskich staczanów z obychu jest dowolność drudzie czynić moli, Klemens Schmidt informuje.
1: Teletny z nim nozy zasa z autom przez ranicu do Českie albo Polskie dojedu, zabychu się auto albo motorskie z tunim benzinom natankowali. Nie pak to jenoś szprytki, żeby susod stwietuńczy, tyś koszty za jezdnu dowolność, sły Českie a Polskie nisze. Niekotre polskie jezdne szule wabia samo Niemco, poskicza niemskoreczną teorię, pojede nasz polski kolega Tomasz Sikora.
2: W Polsce prawo jazdy
3: jest... W Polsce jezdna dowolność przeco jeszcze o wiele tuńcza, a czy niemskie. Kursa klasu B płaci zwieczanie, gdzie 700 do 900 euro. Z próbowaniami a lekarskim atestom przyjdziesz do romady na niedzie 5000 złotych, po takim niedzie 1300 euro.
4: 1300 euro.
1: A papiere za moped są polskie samo iżo od sztonacze możne. Tyś by czeskie, podobny obraz, teoretyzce możesz sobie z rycznych znajomościów na czesku jezbnu szulu hotować. Tyś Czesza maja za zajemco niemskoryczne łódźne materialie.
5: Ceny se pohybují od něco málo
3: přes... Płacizny waru iruja, od niedzie 600 euro za moped, hač k nikak 1200 euro za jezdnu dovolnost za auto. Papiere za LKW płacą o wiele viace. Generalnie pak płaci, čím väčšie miesto, čím väčšie sú košty. W Ukrainikam poskicza niekotre jezdne kšule kurze w Niemčine abo jenžaščine a prúvanie potom s tłumačerem.
5: A skúšku potom s tłumočníkem.
1: Tak náš kolega Peter Kumpfe. Nic pak jenož podľa našich úkodných susodov, tiež italské a austrijské, je končná suma za tak menované flepe husto vo viele niša. Příčiny sú šelakore, mienie vinovatostných hodinov, požitkonie nižší mzdové a dokodové nivo, mienie smiernicov za jezdne šule. Tuż, czy odlasa nic do Ukraja na jezdnu szulu hotować? Tomasz Sikora.
4: Kiedyś zdarzały się przypadki tak zwanej turystyki.
3: Nie debich upade tak mianowanego turyzma jezdnej dowolności. Na przykład z pozdatnymi przyzwieniami w Polsce pecza je pod jednej adresu niedzie 25 Niemców bydliło. Niekocy z nich bychu niemski alkohol dla swoją jezdną dowolność zubili, druzy bychu prostsze młodzi ludzie. Wiezo, nie są tu żeni w obchodzie żywi byli. Na próbowanie za auto są direktnie z niemskie przyjęli. Dzieńca to ledma jeszcze funguje.
4: Dziś to już prawie nie funkcjonuje.
1: Tylko niemscy staczynio nie można proszę tak we Ukraju jezdną dowolność czynić. Prawidła EU są miastem jasne, tak dobisz w onym kraju krótu adresu mieć, po takim tam żywe być. A to co kontroluje. Ale też wuzaczą. Szulorią a studuacy może w oboku szulorskie albo studijne wumienie jezdną dowolność w drugim kraju EU odpołożyć, gdyż są tam zamiecza 6 miesiąców żywi.
0: Klemens Schmidt je so pola našich susodov rozladoval, keľko tam jezdna šula pači, a hač môžeš tam z coho ešte jedno je tak prúvanie za ne zložiť. Jednače menšinou po nabu sedmich je.

0: Zawieszcze, je kujżdy z was iż oraz jeden Ferrari widział, hacz telewizji albo live, jako je przy wami na autodroze nimo smaliu najhustszego czerwonej barbie a stój sto haru, to je poprawom zvučen w obraz, gdyż na italsku marku myslimy. No aj, to je nietko dreje najprede raz nimo, Mateo.
1: Aj, z początku tydzenia są designerojo menujce nowe a prini elektriski Ferrari z jawności przedstawili. Ferrari luce model Rika Apache przez 500 000 euro. W socjalnych sieciach są nietko mocne dyskutuje, bo nowym designie to nie ma po minieniu wiele ludzi niczejac z poprawnym Ferrarium czynsz. Komentary, kajż su Ferrari ta auto pola temu skazali, albo telki reane nowe Toyota, albo za 500 000 euro, to si raczo 10 tamne elektroauta kupił, su konsekwenza. Tyż w mediach są nowe design auta, haj zwecho dzilla Horca a Kytro kritizuje. Ferrari akcja, ta je od spoczatka tydzenia donetka vo viacač 8% spadnowa. Aj, to je ničke zajmo, što je tuto auto, ktoré môže po mojim minenu vybiju 2 sekundy, što od 0 na 100 km/h. No aj, nové čase, nové kvase, nové auta, spodivné auta drude.
0: Aj, ja som si tiež vôňa raz obladal. Tysac posta konňu má tu ľučie drie v sebi, ale kajž pravý statusový symbol, što je Ferrari poprom všetcobie, on v opraženie upada. Ale kujže, však ma inéši svoj, tvoče sa najlepšie svojské minenie.

Zawieszcie su, so niekoci z was lubi przyposłuchario, zajszwedny raz podobnie jara poczyli kajś ja, przy takich letnich temperaturach je za mną ich kujż do wakłodzienie bitane, a runie nietko kąc meje, su wodzizny husto dost ciszcze rejnie kwodne. Niemska żywiensko-wukowanska tołożność, DLRG, pak warnuje przed tym strach zemnie wody potwodnoczyć. Runie sztujś jest na no hodziny doło słońcu leżał, abo so czelnie napinał, nemiał prostcze zwoł do predka po takim skeporom do zimnej wody skoczyć. Rzecznik DLRG Martin Holzhausen rekne MDR-e, kryny w optop dobiał so najprede raz rozdzielam temperatury przymierzyć. Tu się lepiej pomału do wody hić, a so nic nadhodnoczyć. Kak kutny strach je, pokazuje też liczby świadku na końca tydzienia. Po całym związku jest najmniejsza 6 ludzi przy kupanskich niezbożach zemryło. Haj kutna dusza też poma, a je wies cisza.

Nasze nowostcze we wobrazach też. Tutun tydzień zaso z impresjami toho, što się so w kulturie a polityce serbach takle zaszym tydzieniu hibało. Światku na Punjela, jeszak niemale cite sac wierzywych z noa do rożenta przyłabiła. Wasabite impresje drużko a putniko smy mjezdurim z poetra z trutom niemce drone natoczili. Dale smy pobyli też pieskecach, jeszak je somoriec dalszy światku niż highlight wotmił, mianuce koparski turnier wiesnych cyłku, helikopter, celenie jednatku a juskacach dobyczerio to szitko smy zapopadnili, wobladacz możecie si to pola nas wysyci. A tam widzicie z dobą impresję dnia mną, między drugim z obrazami swiedzenia przy mnie blisko Kasowa. Co to namaka czekasz prajne na naszej stronie w internecie, a wiesz też nasz app MDR Serbia pod hasłem Nowości we obrazach. Dziewięć mięczyno, do na po 8 z tym nietko je, nietko słyszymy Andreasa Bickinga. Dobranie przy Serbski Rozwas.

Wiele Rados, czy je prawe hesło? We Vazu, so woni menuce raduja, gdyż podacze so tam a kredari czedżenca. Wasza pomocna żiłka je mies popodnicioch, a wieczor szestczych we Vazuskie wyższej szuli praszana. Dżęca skadżuje so Budyska Mieszczanska Rada, zjawne posiedzenie za jisa dżęc popodniu pečich, tu na radniskiej żoli, na Nucku Nielowskiej. Včera je so filmový festival Nysa zahajil a tojšto filmu môžete si bejú týdženia na všelakých miestnách obladač, najlepšie poladač do programa, kýž namakač na internetnej stronie www.nysefilmfestival.de a piat zmeja tiež serbský tiemový večok tu v kamiennom domie Budyšine. Jutze przeprosuje pistowania Pumpot w Niemcach, wszystkich rentnariów z Niemców na mieje miatanie a szalku Koveja, a to jutze dopłynia na podżesaczych i pistowani Pumpot w Niemcach. A jutze popłynia pieczych, dożwicze potem w Lipsku mieje miatanie, tam przeprosza studenckie towarstwo z Rabia Lipsk, mieja jutze popłynia pieczych padnie, a też swojby a wszyscy dalsi są witani. Skvadnostne posmiertnych narodnin Mine Witkojc je jutze koncert Kočebusu, Walburga Wałżyc a Izabela Kandunska przeprosuje te na koncert pod hezwom Zaminu, jutze večer 6.00 na dvorje Serbskog muzeja Kočebusu. Do runja jutze sče na pulne džen do Dubrovki, prošeni, jutze do podnja 10.00 je start na polu Dubrovce Pala Malešec. A v Budyskej smolariec knihanie jutze čítanie z knihy Z Kamienca do Palestiny v nemskej reči jutze večer 7.00 vešprajne Budyskej smolariec knihanie. Tak daleko, nekotre pokyvy, ste mi 10 menšinu po na 8.00.

0: Čo, dlaci džeš aj, jeli tute prašenje tučasne napšikvat nekomu v Budešinje, abo tež v Lipsku, v osebje, v bulkih mestach staj životmova znano, a dukeš je jezna dovolnost tučasne jednore predroja. V Nemske jeznu šulu činič, pači mestem zveča mestci, abo 40 eurami. Čo, dlasu, tak menuane flepu, ve v Ukraju, pola našich susodov, hustovo vele tuinče, a što su vumenjenja za nemskih stačanov, zobrchu jezmnu dolnost tež druge činič muli. Clemens Schmidt informuje.
1: Teletny si mnozu zase s autom přes ranicu do Českie abo Polskie dojedu, zobrchu si auto abo motorske s tunim benzínom natankovali. Nie pak to jenož špretky, že ve susodstve tuinči, tež košte za jezmnu dolnost, su ve Českie a Polskie niše. Nekotre polske jezmne šule vabia samo Nemco, poskyča nemskoriečnú teóriu, pojede náš polský kolega Tomáš Sikora.
2: V Polske je jezmna dovolnosť všetko ešte vo veľa tuňča ač v Nemske. Kursa klasu B plači zväčšanie že 700 do 900 eur. S prúhovanými a ligarskýma testom přinžeš doromade na niečo 5000 zlotých, potakým niečo 1300 eur.
3: 1300 eur.
1: A papiere za moped sú polské samoižovod, što nače možné. Tež v Česke podobný obraz, teoretisce môžeš sa bez rečných znajomosťov na Česku jezbnú šulu hotovať. Tež Češa maja za zájemco nemskorečné vúčbne materiálie.
4: Ceny se pohybují od něco málo přes...
2: Pači z nováru Iruja, od něče 600 euro za moped, hač k nekak 1200 eurám za jízdnu dovolnost za auto. Papír za LKW pačo vo veľa viace. Generálne pak pači, čím väčšie miesto, čím väčšie sú košty. V Ukrajini kam poskyča nekotri jezdne šule kurze v Nemčine abo Jenžaščine a prúvanie potom s tlumočerem.
4: A skúšku potom s tlumočníkem.
1: Tak náš kolega Peter Kumpfe. Nic pak jenož podľa našich úkodných susodov, tiež italské a austrijské, je končná suma za tak menované flepe husto vo veľa niša. Příčiny sú šelakore, menej vinovatostných hodinov, požitkovne nižší mzdové a dokodové nivo, menej smernicov za jezdne šule. Tuž, če odlasa nic do Ukraja na jezbnu šulu hotovač? Tomáš Sikora.
3: Kiedy zdarzały się przypadki tak zwanej turystyki?
2: Nie debich upade tak mianowanego turyzma jezbnej dolności. Na przykład z pozdatnymi przyzywieniami w Polsce pecza je pod jedni adresu niedzie pecza 20 Niemców bydliło. Niekocy z nich bichu niemski alkohol dla swoją jezbną dolność zubili, druzy bichu prostsze młodzi ludzie. Wieso nie są tu żeni w obchodzie żywi byli, na próbowanie za auto są direktnie z niemskie przyjęli. Dzięca to ledma jeszcze funguje.
3: Dziś to już prawie nie funkcjonuje.
1: Tylko Niemcy staczynio nie można proszę tak we w Ukraju jezmną dowolność czynić. Prawie dwa EU są miastem jasne, tak dobisz w onym kraju krótu adresu mieć, po takim tam żywe być. A to co kontroluje. Ale też wuzaczą. Szulorian a studuacy może w oboku szulorskie albo studienie w umienie jezmną dowolność w drugim kraju EU odpołożyć, gdyż są tam zamiencia 6 miesiąców żywi.
0: Clemens Schmidt je so pola našich susodov rozladoval, keľko tam jezbna šula pvači, a ač môžeš tam z cova ešte jednorietak prúvanie za ne zvožič. S tými nedom, cibilky, načveč.

Adoris Babersketz spiewała. Potem zosu swoje wosoki, najpierw raz od procha wuswobodzili, klinče się na zvučovanu spiew, hižo zaso nimalekaj štedy, tak nam Diana Vočarjova zdzili. Ale tak menowany kór niedyszych nie je jeszcze zaureny. Rady witaja jeszcze dalszych niedyszych spiewaków a spiewarjów. Przyszona próba za to budże jutce za dwaj tydzenie, po takim 4. junia, wieczor 7. znowu Radworskiej Szuli.

0: Жінса авіче прийду в Празе славісти громаду, котриж се забираю зі слоніками, а то є воркшоп з титулом «Слоніки свіше модерних технологіях». Велика тема там, є то живо зі КІ, зі скумшнею інтелігенцю. Там в інституті за своєнське студіє в Чехійській академії за відомності буду таке серське відомностники, м'язо другим доктор Фабер Bern Kaulfürst wird Serskiego Instituta.
1: Zana świata konferencja wesemnie dlatego zajmna a ważna, dokuliaż tam przyjdu ludzie gromadu, ako przyjdu ze wszakich słowiańskich krajów, leksikografy, to groni ludzie, ako se ze słownikami zabierają, ale równocześnie tylko se wielgin zabierają z tym, jak se moderna technika, w tym pazie kumszna inteligencja używa, a jak sebe namerzo używać takie za słonikarenie. Każdego wie, aż to jo żurne zielo, a każ merzoż wieste procesy, ako za to sądotne pespieszyć, penio to k lepszemu każdego słonika. A tam se nadziamy, aż merzomy se szake wetgliedać, wetnić, nauknuć, a na to se jaselim, są wielginarski na to.
0: Tema przednoska wiedomnostniku Sarskiego Instytuta bużo identyfikacja nowych słów a ich zaprzymieszy do serskich leksikografijskich projektów. Co to groni rozkładuje Kaulfürst?
1: A my sami chcemy przedstawić, jak my tu chylu nowe słowa namakamy, se wie takie z pomocą techniki, przez nasz monitoring Sarskiego pismojstwa, tam kryniamy szukne siściane serskie, a to rozumieją jako garno A, dolnoserskie teksty. Pytamy, w nich formy, a kości w naszych datowych bankach nie ustupują. To mogłbyś sobie te namakane trefarie, mogłbyś słowa, jako jadnoje są stare, ale jeszcze nie są w żadnych słownikach byli zapisane, ale to mogłbyś takie nowe słowa, jako są nastali przez praksu, każ nieco nowe we świecie se czuje, a takie we serskiej rzece se używa. To, což my, abo my z Aniu Pončovou tam prezentujeme, to nie direkt z pejedaniu rycu nie tak wiele cynić, ale to nie uzamknio, aż se te metody, ako se używają, nie gozie tylko za pejedaniu ryc.
0: Ktoś, co se zanurisze do tego pela serskiej rycy, daś gleda na internetu w bok www.dolnoserski.de. Tam namakają się na przykład pelo nowa leksika, a k tomu wiele dalszych informacji.

0: Ja, svetki graju ešte raz rolu v novom udašu našeho sarského týženika Nový Časnik a pri telefónie mám nento tu šéf-redaktorku, to je Katalin Poradskoc. Dobrý deň, Katalin.
1: Na dobrý deň.
0: Jo, na kaký pád stojete svetky ešte raz v fokusu?
1: Na kus svitkam jo se wiele stało, na wszakich miestnościach, wejsach, a w mieście superuceli wesebne zaredowanie albo program. Miazy drugim jo se wytmiła noc wytworionych cerkwio, letosa zase ze serskim programom z ansamblom Jarobinku. Wytom może szopla nas nieco cytasz, ale tak... Ja ten wielki wieraż, kęcz zwusza zawieście ku świetkam, a to jo boszeńska pojściła noc w Berkołach. Tam jo dożywiło 5000 oglidari, toż ten nowy program, albo nową inscenację serskiego ludowego ansambla z titlom Mission Impossible. A jak jo se toż ten nowy kus oglidari spedobał, to cytasz o plan nazwy Czasniku.
0: Pen masz jeszcze temu tygodnia, na to są nie takie narska, kutaru temu.
1: Ja, myśmy gledali ten raz przez przomu naszego talaria, albo lepiej gronione nasze wóżyce za granicą. To groni aż dla nas zgeniusz o nieco w Gagauzach, w Moldawskiej, a wysemnie, jak oni tam obchowają swoją rzecz, ale tak w kulturie praobydlariu Ameryki możesz o dla nas nieco cytać, szczególnie, bo oni są byli na ogleże przy Swieżyńskich dniach Karla Maja w Radebeulu, a tam są miazy drugim swoją muzyką, raz w tradycjonalnej ważni, a tak związane z modernym hip-hopem przedstawili.
0: Zajemna wiec, co jeszcze uzwignusz?
1: Ja, ten projektowy team z roku ja w zajrzonym tygodniu czyści workshop organizował, a tam ja się wierzyło koło wokoło mediów. Tam są wysobnie tematyzowali, jak mogą się serska rzecz a serskie temy w regionalnych mediach zmocnić. Ja, ale bożko nie są mieli niemskie regionalne medie przewiele zajma za ten workshop. Nie są się obdzielili. A tak jo workshop wystał zaredowanie we Serbo za Serbo. To jo szkoda, ale we to są się tam obdzielniki umienili. A ja, co oni są tam gronili, a w tom su pojedali, to zgeniusz opla nas.
0: Po takim, szo to, a jeszcze wiele wiedzy mogę sobie przedstawić, co to, że w nowym udaszu naszego sarskiego tyżynika Nowy Czasnik, a przy telefonie ja była szef-redaktorka Katalin Poradskoc. Dziękuję za Katalin, a życzym jeszcze rednu a spodobną środu.
1: No, przosem, a to życzym wam dziękuję.

Ja, widzę ponia 12 dieli zase zaszaltowałeś nasz serski radiowy program. Diana Szecowa, buża przy mikrofonie. Ja se z wami rozognuję. Ja som Ania Koroj-Czwarcowa. Życzę wam przełsza redne wet podnia, a spedobne jacor.

0: Жінса авіче прийду в Празе славісти громаду, котриж се забираю зі слоніками, а то є воркшоп з титулом «Слоніки свіше модерних технологіях». Велика тема там, є то живо зі КІ, зі скумшнею інтелігенцю. Там в інституті за своєнське студіє в Чехійській академії за відомності буду таке серське відомностники, м'язо другим доктор Фабер Bern Kaulfürst wird Serskiego Instituta.
1: Zana świata konferencja wesemnie dlatego zajmna a ważna, dokuliaż tam przyjdu ludzie gromadu, ako przyjdu ze wszakich słowiańskich krajów, leksikografy, to groni ludzie, ako se ze słownikami zabierają, ale równocześnie tylko se wielgin zabierają z tym, jak se moderna technika, w tym pazie kumszna inteligencja używa, a jak sobie na mężu używać takie za słonikarienie. Każdy wie, aż to jo żurne zielo, a jak mężuż wieste procesy, ako za to sądotne pespieszyć, penio to klipszemu każdego słonika. A tam se nadziamy, aż mężemy se szakę wetkliedać, wetnić, nauknuć, a na to se jaselim, są wielginarski na to.
0: Tema przednostka wiedomnostniku Sarskiego Instytuta bużo identyfikacja nowych słów a ich zaprzymieszy do serskich leksikografijskich projektów. Co to groni rozkładuje Kaulfürst?
1: A my sami chcemy przedstawić, jak my tu chylu nowe słowa namakamy, se wie takie z pomocą techniki, przez nasz monitoring Sarskiego pismojstwa, tam kryniamy szukne ściszczane serskie, a to rozumieją jako garno A, dolnoserskie teksty. Pytamy, w nich formy, a kości, w naszych datowych bankach nie ustupują. To mogłbyś sobie te namakane trefarie, mogłbyś słowa, jako janurie są stare, ale jeszcze nie są w żadnych słownikach byli zapisane, ale to mogłbyś takie nowe słowa, jako są nastali przez praksu, każ nieco nowe we świecie se czuje, a takie we serskiej rzece se używa. To, což my, abo my z Aniu Pončovou tam prezentujeme, to nie direkt spojedanou rěcu nemá tak velice nič, ale to neuzamkňo, až se te metody, ako se užívají, někdože také za spojedanou rěc.
0: Ktoś, co se zanuriše do toho pela serskej rece, daš gleda na internetový blog www.dolnoserski.de. Tam namakajo šo například pelo nova lexika a k tomu viele dalšných informácií.

Na, wujeskich Pendlerio, zaka schischgeza, se wet Oktobera, wujo nimska seleznica utwadisch zeru, schresche buza da Lubina, de wene kölie, die es günstig nastasch, przesta buza radna obuza, za Passagiero, dlesche jizdzinske zase a uronanie s busom, aber tu wiec przeweżowała, co nimska seleznica imageowe film nawerzesz, za to pyta za protagonistami. To a wiec es wische schon nach Poestschach, Pomusitzer.

0: RBB Serbski program Povijesti
1: Przygotowania za Międzynarodny Folklorny Festival Łužica znowu są startowali. 100 lat już dają przepożycenie padlowańskich zonów w Epłotach, a niemska zeleznica pyta czasowe znanki. K tomu a wiecie dostanie schon in to aktualne powieści w tym dniu. Ja som Diana Szecowa, dobry dzień. Planowane Konzept Międzynarodnego Folklornego Festivala Łužica gschehe Organisatore teke znowa dožaržaš a programy w Budyšinje, Ochoze a w Kroščicach przewjazć. Na to jo se przygotowański uberg zora w Kroščicach dojadnau. Ako jo zdzieliła kowjednica festivala Katarina Jurkova, zapodajo domovina nento pšospu vo spiechowanie pla kulturnego ruma a pla załožby za serski lud. Upominajuce jo, aż njamogu komunalne partner jest dolnie w Łužice. Amt Pícňo a gmina Ochoza hyšči podpiru přilubiš. Togroni, aż pyta domovina teke za dalšnymi spiechowańskimi možnosćami a partnerjami. 16. Międzynarodny Folklorny Festival Łužica przewiežo se znowa vet 8. do 11. julija. W Ochoze zmakaju se přiducu v autoru na prédne přigotowańske obradovanie. Padlowanie a błota słuchają już generacje dwójko gromadu. Przed 100 latami, w maju 1926, jo Erich Möhring w Lubnioje prednu upożycarniu za padlowańskie zone wytworił. Jego idea jo była jadnora. Gosci su namakali zone namestnie, a nie su musali swojskie obuznie z bonu transportirować. Z togo jo nastał jeden zakładny kamień za turystiske uwisze błoto. Teke žinca jo padlowanie kradu oplopowane we błotach, a tysace gosci kuste lieto uzgonjuju na swojski part tu wodnu krajinu. Przy puszczalnicach dajo wet lietosa nowe tofli z regulami, kęć sensibilizuju padlowario na naturu a drugich gosci živasz. Rono Žinca se v Rošijo smiertne žen kjarližarja Paula Gerharta z Lubina. Před 350 letami jo zemrio, ale veto jo v spomnešu Luži a jogo kjarliže su nadale kradu oplubovane. Žinca viaco na posedmich dajo v Lubinske cerkvi Paula Gerharta svežinsku nimsko-sersku nabožninu z orgelami, kórom a pozaunovim kórom. Až do pětka mají tam také kůžte žen podňo na božninu a konc týženia ste svěžen a nímská rozkvosová námša. Nímská železnica pýta časové znanky. Za imidžový film kenč představího útvar druhého koleje mezi Lubňovom a Hožebusom pýtají protagonisty, kenč mají k projektoju abo k té série něco zájemného ulicovat. To mogu byš luže, kenč su druge koleje hyšči sami uživali, abo kenč mogu ulicovaš vrtjih vrtvarjenja. Pendlarje, kenč se nažijaju na polepšenje, abo předevzešarje, kenč přes lepše zvizki dobytk za svoju firmu víže. Nagravaš kšejano gvoz, nic video. Zajemce mogu se plagmene gokojce pod info@kolkwitz.de přizjaviš. Styri advažastego junija vet sega pešich jo v auli Gokojskego centra zjavne informacijske zaredovanje nimske železnice k tvarskemu projektoju.
0: Jadro.
1: Tak a gorcota, ako zlietne dny žinca nebužo, vedrova služba připoveže jo maksimálne 3-2 gradu. Nezabinčo veto na svinsnu kremu, gaš z čo dvojko vence duce. Svinco sveši nad Łužicu, žedna mrokavka neovížeš a večovate bužo vodpodňo. V noci máš o šanzu raz derje převečeš tu špu, termometa padňo na chvodnoch živeš gradu. Víče bužo vedro ako žinca, za to bužo ke zachopienku konca týženia zase gorúco. Pětk ze 7-20 gradami a božko neož žeden desč vrtvížeš. Za to se ráži o to seno.

0: Ja, svetki graju ešte raz rolu ven novom udašu našeho saharského tuženika Nove Casnik a pri telefónie mám nentotu šéf-redaktorku, to je Katalin Poradskoc. Dobrý deň, Katalin.
1: Na dobrý deň.
0: Jo, na kaký pád stojete svetki ešte raz ve fokusu?
1: Na ku svetkam jo se viele stavo, na šakých miestnosťach, vejsach a ve mieste sú porúcili vesebné zaredovanie abo program. Mjaze drugim jo se vetmeva noc vetvorjenog cerkvjo letosa zase ze serskim programom z ansamblom Jarobinku. Vetom možošo pla nas nico citaš, ale tek jaden veliki vjerašk kenč zvuša zavišće ku svetkam, a to jo bošenska poišća noc v Brkoach, tam jo doživio 5000 ogledari tošten nuje program abo nuje inscenaciju serskego ludovego ansambla s titlom Mission Impossible. A kak jo se tošten nuje kus ogledari spedobav, to citašo pla nazve casniku.
0: Pen mašo šti temu tuženja, na to som nito teke narska, kutaru temu.
1: Ja, müssen wir gledali ten raz przez pszomu naszego talaria abo lepe gronione nasze wużyce za granicu. To groni aż dla nas zgonio szo nieco we Gagauzach, we Moldauskiej, a wysemnie kak oni tam obchowaju swoju rydz. Ale tek w kulturie pra obydlario Ameryki może szo dla nas nieco cyta sztuklasz. Oni su byli na ogleże przy Swieżyńskich dniach Karla Maja w Radebojlu, a tam są ja ze drugim swoją muzyku, raz po tradycjonalnej ważni, a teke związane z modernym hip-hopem przedstawili.
0: Zajemna wiec, co się jeszcze uzwignąć?
1: Ja, ten projektowy team z roka ja w zajrzonym tygodniu czyści workshop organizował, a tam ja się wierzył koło wokoło mediów. Tam są wysobnie tematizowali, jak mogą się serska rzecz a serskie temy w regionalnych mediach zmocnić. Ja, ale bożko nie są mieli niemskie regionalne medie przewiele zajma za ten workshop. Nie są się obdzielili. A tak jo workshop wystał zaredowanie we Serbo za Serbo. To jo szkoda, ale weto są się tam obdzielniki umienili. A ja, co oni są tam gronili, a wytom su pojedali, to zgonio szo dla nas.
0: Po takem, szo to, a jeszcze wiele wiedzy mogę sobie przedstawić, co to szo w nowym udaszu naszego saharskiego tyżynika Nowy Casnik, a przy telefonie jo była szef-redaktorka Katalin Poradskoc. Dziękuję za Katalin, a życzę jeszcze rednu a spodobną srodu.
1: No, przosem, a to życzę wam dziękuję.